0: zdawać. Nie tam pan jest zadam. Puszczą kiele bata, pokaż delikata. Puszczą kiele
1: kata. Rzuca to wylny, żywa ta pory. Wyrządzi pykan, posłyszy stały kosmory. A na dzień, mam jak dużę dzień. Łaj bumę dzień, że są szoką ryperi. Że są szoką bumę dzień. Ci wiarpi, na poli w tapelu. Żoli speta pan, szwerwę. Żywo Alonso, a nie seta pan. Depuis papa n'est plus présent. Jamais ne plus qu'à la maison. Mister Youdi l'air le sang.